Paul siyɛrɛ mɛ tɔgɔ tɔgɔ nɛnɛma lesi mɛ o zan na dɔgbɔdɛlawo kpakpla yɛ mɔnu geɖegeɖewo si o zan si o dzi bɛ gbeda sisia na kpenua geɖe afi sia afi bena woate ma lem wɔ ɖe sia ɖe eye woana takpekpe sia woana abe lesi wole tsã ne abe takpekpe sia o wɔnɛ gbe sia gbe ne le dame gbɔ gbe sia gbegbe o hɔn disi ke ƒe gbe sia gbe va disi ke ƒe gbedasi gbe sia gbetɔa enyi mi si emawo nyakpɔ ɖe si wo na mi me didi akpɔ o zã ne gbe sia gbe kena miava gbe o aƒo na mi bena o zã ne gbɔgbɔ ƒe yi o te sia tso kɔsetitsuriwo tinya o kpakple nusɔsrɔ geɖewo to pasɔ kume ƒe fiafia la me disi ke ƒe meflo la esi ya le tɔkɔe woɖo anyi bena ka woagbe me miliɔn gbɔ le gbe sia gbegbe wodo desi wodo desi gbetɔme tɔkɔe ɖo na wɔna tɔkɔ disi ke sia woda susu ɖe ame ma gbe tututi atsɔ ame ma gbe ɖo kple kpɔla nyemetutu ɖo mema ɖeɖe o bena wana gbɔgbɔtɔƒe mewo le gbe ale si bate na biblia ƒe nyateƒe wava mewo wo ɖe gbe ƒe le mɔ geɖewo dzi disi ke ƒe gbeƒea le mɔa ele míaƒe ava lawo dzi eya ta la kpɔe yi ɖe takpekpea ƒe agbalẽ la kɔ takpekpea ƒe gbedeasiwo biblia ƒe nutinyawo kpakple nufiafia tɔƒe ɖewo disi ke ƒe televizion kple radio le misi bla tɔn ƒe takpekpe ƒe gbeƒã ɖe sia va na me le televizion ƒe gbedeasi le united states wogblɔ ne fima canada africa kple europe ƒe akpa ɖewo eye wole be yeƒe ale tɔ gbɔ ale be woata do mawu teƒe la le dzi na dukɔ kpata to yeƒe ale dzi le kekeke kpata me yeƒe ala sia ewɔ dɔ gã aɖe le takpekpe la ƒe kiki egbɔ dede me le esime mi zã yeƒe ala ƒe mɔnuwo esi kɔkɔ takpekpe sia yi ɖe amewo gbɔ le afi ɖe kpe si wo le nyateƒe pastor dɔkta dɔble kumeya míakpɔ bena nusẽ tɔa etrɔ hame geɖewo eye to yeƒe ala dzi kpakple míaƒe mɔse mi zãna dzi abe nudɔ wone na takpekpea kple kikia godo ƒe gbeƒã ɖeɖe nu sia ɖe ewɔ be subɔsubɔa eyi tɔxɔe to subɔxa míaƒe subɔsubɔwo kɔ yina ɖe kikia godo ƒe yeƒe ala ƒe mɔnudɔwo kpata dzi kafu kafu ne mawu teƒewɔla si le dziƒo to facebook dzi kpakple yeƒe ala ƒe yeƒe ala bubu dzia pastor dr w kumuyi míakpɔ bena ete kpɔ dzidzedze le si me wòwɔ yebe kɔkɔ nye kple mawu nyagbɔgbɔ ƒe gbedeasi la ete wɔ yebe fiofio la egbe amewo miliɔnwo gbɔ le xexia kpata me le xexia godo ƒe takpekpea mea wodzi na hadidiwo to takpekpea ƒuia eye wokɔ de asi ne dukɔme bubu ƒe adilawo eye nenema yɔ ne tɔxɔtɔxɔe ma eyata míkpɔ disi ke ƒe desi tɔxɔe ɖe bena wozã yeƒe ala ƒe dɔ nu hamehamehame le blibo dede me eye to si mi woɖe nu tɔxɔe fia tom xixia ƒe mɔ na gbɔgblɔ wowɔ le sike naɖeke matsi ŋgbe dome eye ma ɖeke ta ma gblẽ tso nu yiwo katã va bɔbɔ ɖe to mawo nuteƒe la ƒe nukunu dɔwɔ ƒe alɔ dzi dase ɖiɖiwo va me le mawo ƒe me gbedoɖa va megbe to state bubu nigeria africa kple du bubuwo le kikia kpata me enu ma ke le ƒe gbedodoɖa va megbe nu sia ɖe ege nutɔƒe ɖe va takpekpe ya me esi ame sia me kpɔe abena enye kikia be takpekpe

nyateƒe be pɔnd ya ƒe alɔ dzi kpakple nuwɔna siwo kpatawo ɖe gbeƒã fefewɔwɔ kpakple nɔnɔmetatawo sinema fotowɔwɔwo fototatawo kpakple nuwɔna siwo kpatawo te zã ɖe gbeƒã le afi sia afi ma ƒɔm be gbemtegã ede do tsexe me bena woate woazã talento si mawo na wo esime wozẽ hena gbeƒã ɖe le takpekpea eye oye dzi nenema azɔ eɖe zɔ disi ke malo kpatɔ zɔ ɖe xixia godo ƒe takpekpe la kpekome yi esia enye emɔntɔkuyi ɖe bena wɔm tega vavã si ma ƒe ameaxɔ tso gɔmedetia me eye wola va zẽ ale be menye hame ɖeka be subɔsubɔ be nyanyɛ zɔ o nyateƒe disikea ɖi abena disikea mianya be medzi pala ƒe takpekpe o gake enye zɔɖeɖi aɖe si zã pastɔwo nufiala nanyikakala nyagbɔɖila kple apostolo kple kristo be ŋutina la katã disikea ɖi eƒo kristo be ŋutina katã nuƒo le fi siwo le takpekpe ya wɔnɔ le fi ma disike eɖo nuwɔna ɖe dati ɖo nɔnɔme aɖe siwo zãnana eye wowɔe le ɖoɖoa nu pɛpɛpɛpɛpɛ kple kristotɔwo ƒe hatsotsowo le nigeria kan ma patekotawo ƒe hame ƒe hatsotso le nigeria pfn eye kpakple kikiame ƒe kristotɔwo ƒe hatsotso le afrika ƒe dukɔ vovo kple kikia ƒe akpa bubuwo eto ƒeakpe atɔ kple divɔ to kplɔla nye me wɔna kɔkɔ si me kɔ pastor dɔtɔ dɔble kumo yi ele tu kplɔla ye sue kplɔla si wogbɔnɔ ya ɖo to nyateƒe kple si dzedze nunya nɔmesi mama ɖeɖo kple eganudɔ le ɖoɖoa nu elabena ɖi enye mawu nuteƒela be dɔ disike sia ehia sɔkia ƒomevi gɛɖɛgɛɖɛ va dzo le takpekpe si miyɔna be impact akeɖe le sɔkiawo takpekpe sia wowɔ ememe ɖa le takpekpe ɖe sia ɖe me wole takpekpe be susuta nye bena kɔa le sɔkiawo le vikoɖe sukulu kɔkɔ delawo be woahagbɔgbɔ ƒe tɔtrɔ va kple sukulu dede dɔɖo ƒe akpa godziwo kple ameŋutɔ ƒe dzidzɛdzikpɔkpɔ eye nusi dzedze ƒe gbɔgbɔgbɔmɔ trakɔ tso nugbalo me ɖe anu blibo dede me se gbagbã ɖa tso seƒe ɖoƒe me woata ɖɔ sɔkiawo be susu ɖo gbedeasi sua tutu le kɔse me kple ɖoɖo wɔteko wotu nɔ sɔkiawo ɖo hena kplɔla nyenye wozã woaƒɔtɔ be dɔwɔɖo ŋuti kpakple nuteƒe le agbenɔnɔ me sɔke akpe nanewo kpɔtɔtrɔ le kikia kpata me bubu na miamawo nuteƒe la gbedeasi nyanyila ƒe gbedeasi kɔkɔnye ƒe gbedeasi la míaƒe nɔnɔme míaƒe nufiafiame nɔnɔmea ekpɔtɔ nɔ anyi eme kɔ eye woɖe na me kekem fiana eye le ɖoɖoa nu pɛpɛpɛpɛpɛ eyata eye wozã nɛ le lele si wodze la kpe nutsina si wo la zã bena ka biblia ƒo nufiafia de toa miakpɔe to afɔɖeɖe me eye ale be le ate ɖo ŋkue dzi tɔxoe ɖe le ate ŋu ale le tambɔbɔbɔe ɖe ewɔ dɔ le xixia me dzi kple kɔkɔnye ƒe gbedeasi la na nya kple nyateƒe blibo la kpɔ ɖa lo ne mawu ƒe ame sia mewɔ nuteƒewo ɖe na eƒe mawu nuteƒe la wa ɖe eye nuke la va dzɔ bubu ne mawu bubu ne mawu mi nuteƒe la esime zozo le dzi si ke ba ʋala dzia mawu ƒe amea egeŋ ɖe
etso gbedasi kple kɔkɔ gbedasi timatɔe la yi ɖe dukɔ tɔkpɔ aɖe me le dukɔ bubuvovo me kple anyigba bubu dzi le xexi me le bubu domea Thailand, Pakistan, Madidimia, eʋu aƒetɔ ʋɔtru gã aɖe nɛ bo ave gblɔme ƒe nya na hame vovovovo le India bena wato nu enɔ fi ma ɣleti ɖeka sɔŋ mawu nuteƒe la ʋɔtrua nɛ eye eyi ɖe Vanuatu, Solomon Island kple dukɔ bubu me mawu nuteƒe la ke nsia o ke mi le subɔ o ele bena nukunu tso mawu gbɔ nukunu tɔkɔe hamehame nukunu kple desiwo wova o me to aƒetɔ be dɔla dzi nukunu agbãtɔ le nu kpɔm nukunu nukunu agbãtɔ wokpɔ nu toku nɔ nu sem ame siwo kple boa wole wotso tsitre kansel ɖewo kpɔ de ye eye wofɔ me kukluwo katutu va me gbɔnvɔ ƒe dɔ wo dome gblẽ tagbɔ dɔ sesewo wokpɔ ga ɖe ɖe ame siwo wozana atike sesewo kple ame siwo dzida dekabia ku kple nu wole hamehame miakpɔ so katã ɖi wokpɔ kekeviwo kple atizɔtsi le ame geɖe si le takpekpeɔƒo le disikeɔƒo vovovovo kple hame vovovo siwo katã me le kekea me esi ame ɖe siwo kple boa woto zɔzɔli miakpɔ bena miakpɔ ɖaseɖi vovovowo yile atsi ɖa be dukɔ kple afrika be makpa bubu me wonɔ kpe ɖe nukunu si gbɔ mate gbɔ nɔ esiwo va me to disike ƒe gbɔgbɔme ƒe atsekpakpa la dzi ame geɖewo geɖewo wole kafu mawo bena kamawo ɖegawo to xaxawo me fukpekpewo kple dodokpɔwo me woa dometɔ ɖoa sese le ame ƒe wole gbɔgblɔm la wobe disike ne kpɔtɔ yi dzi nutikɔkɔe ne míaƒe mawo nuteƒe la titi disike nyanyula ƒe tsitsi ɖe dzi disikea nyateƒe ege ɖe dukɔ alɔfa ɖeka kple blanyi kple dzivɔ me le north america asia latin america europe gbedasiawo woyi ɖe yavalɔ dzi eye wokɔe nenema tẽ yi wogblɔ ɖe woɖe gɔme ɖe gbe vovovo me le francais gbe me spain espagnol me portuguese yoruba ƒe gbe me arabic kple gbe bubuwo me eyi kple be dɔwɔtɔxɔe disike be dɔwɔtɔxɔe ekpɔ mele bubu o le ɣleti ɖe sia ɖe be takpekpea mea eƒoa dɔ efɔ ame geɖegeɖewo míkpɔ ame siwo miliɔn atɔ kple alɔfa tɔ kple dzivɔ eye míkpɔ ame siwo wo akpe alɔfa matɔ siwo wo le kristo me eye wotsɔ ƒe agbe na aƒetɔ miyra mawu nuteƒe la le sia ta wo game la kple mawu nuteƒe la wo game la baɖo esi mi dze azãɖuɖu sia gɔme si nye disike ƒe ƒe atɔ ƒe azãɖuɖu gɔmegbe la xɔse gbe míaƒe mawu nuteƒe la la yra o mi dza dze gɔme kple gbedeasi ɖeka esi de disikea gɔme la abudza le ƒe akpevelia vovo ɖeke la me bena nate ma ɖo ese kpɔ anakpɔ nu gã tɔkɔe kple zozo abe hɔ ene ekpɔe disike abe hɔ ene esi nye zozo abe hɔ ene esi mitɔ mi kpɔ be dzɔ eye takpekpe gbãtɔ si aƒe ta nya esi trɔ dzi disike ato mia mawu nuteƒe la dzia
Eja o san wo jojo lo be lato. Eyo han lato. A joji bo abe hone. Bo bo ne mao. Se le ji fo bo. Eye mao. Awo. Mi a pomo kopo ka nami. Le Yesu pe kama. Amen.